Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. Pucho y Tucutú y gente de zona con el tuki, tuki, tuki, tuki, tuki.